0: 0244 955 9 68 Julie Makati.
1: Good morning.
0: Bibi abokode ye.
1: Do wona se.
0: Me se me hun ye. Yesu adaro ma. Na wo ko se hin.
1: Oh, da be se. Endano ei. In any week. When to undan them to man. Sorry, I'm sorry no more for.
0: Oh. Auntie Julie.
1: We say we see ye. Papa ko.
0: Oh. Ma feel dodo.
1: Oh,
0: Miss Waffle.
1: Any week here,
0: Father's
1: Day. We wish you happy Father's Day.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Yankopon peja wo fi sa kwa na su Yesu Kristo dem.
2: Jesus
0: na me kasa anopa ese sa dia na stopo mami wo papa na stopo wo Yesu Kristo dem.
2: Jesus dem.
0: Yankopon akwan na wono aboto wo